Ušili kresli polaruli mrdelare, sus boli znam peli klepli svardevi, sihalu na čegi co valo gardevi, radam kitam regovari vargardu, holi pojepa ratovali na karaguri, kje spala kremi